0: Zon, zee, strand, korte rokjes.
1: Korte rokjes.
0: Strakke bikinis.
2: Strakke bikinis. En Radio Bahena.